przez ten king. Nama chodby macha, czy se ne obeny, nama ci gdyż uczyń, krzechkę damy, wim, co robimy.